twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwane. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwane. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala gw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera naluli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ayi ndi bize, musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki. Nizo okuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti. Nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko ne kusa. Ayi kato. Olabirira agabbi anti agabbi. Agabbi te. Tolaba ngoleka ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo. Sinza Katonda wemme. Otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olowasuza omaga amaga. Emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olowasuza omaga amaga.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetute joyo jaje tuli mukama watugamba wetute nemitima jafesebo oli wachisero ni mwesimu kulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuwereza muno umwe mutukufu mamire kanisena umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasamya kamwako omugambe mukama tukwetaga watugamba twasamya kamwako fena muno kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarebe rebesepotokosapa rebeko pradabarebe tubumbe emitima emigya tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusasira rabababababa rebokoprosopratanaba leka omusaayiwo gunaza ekkanisa gunaza obuweereza gunaza abaana gunaza abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesokokosabalamu rebekepeketerebe rogosopataraba watusuubiza wetuzza gyoli mukama onotya gye tuli watusuubiza wetunakuyita onotuyitaba ogambya Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange nabayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatuga mwange bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita tata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokosabarabe rebekobrabarebe rabasepokosabaraba twetaga omwoyo mutukufu tukwetaga tata yekwasobora byonna yekwayamba tata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosupranabarebe robosupranabarebe seketerebe robosupranabarebe rebesupranabarebe Belawo no sasira Balalanga bagenzi Wasubiza

Tata tukoma wo Tukoma mu kwagalo kwa soka Tukoma mu kifo chiri mwe twasese tuka Tukoma osebo mu kifo cha fecha abana Ekifo ky'obuweereza tukoma wo tata Na tukusebe jangu ufuge Kubango tunambye Mwe tunanda na woli tuse Rebo seba katarabana Rebo sebrana katarabana Kona mufumu ni mwa mpya tata Tusisinkano tulongoze tusebuje